palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Niby to kwiecień jest takim niejednoznacznym miesiącem, który funduje nam lato na zmianę z chłodem. A tu październik też jest chyba pretendentem do tego tytułu. Też ma zamiar nam trochę poprzeplatać. I tak na przykład w czwartek u nas 21 stopni, a już w piątek zaledwie 13. A dziś maks 18.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
2: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22 000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
0: SK Łomża.
1: Olga Zakrzewska. Wiadomo już, jak będzie wyglądać lodowisko-rolkowisko. Mieszkańcy wybrali elewację, pojawią się też świetlne iluminacje. Mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
4: Zorganizowałem sondę, w której to mieszkańcy wypowiedzieli się, która z tych opcji najbardziej im odpowiada. Pojawiły się sugestie, aby jeszcze dokonać pewnego ulepszenia. Wariant, który został wybrany, zostanie wzbogacony o dodatkowe iluminacje świetlne.
1: A wizualizację zobaczycie u nas na sk.pl. Młodzi rowerzyści będą mieć szansę na swoje pierwsze prawko. Egzamin na kartę rowerową odbędzie się w najbliższą sobotę w łomżyńskim Wordzie. Mogą do niego przystąpić dzieci, które ukończyły 10 lat.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: No i hej, no i cześć, no i środa, dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie co widziałem.
6: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
5: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem. Zaraz będzie.
6: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na jaskowego messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
7: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła na mnie na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Nie, byłem, kiedyś byłem.
2: Ja
1: byłem
2: obok, tak, bardzo dawno temu. Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na
0: są
2: pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: Już, dzień dobry, halo, tu radio.
4: Halo.
0: Dzień dobry, jesteśmy na żywo, co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej, idę spać, miłego dzionka.

0: Hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Stawiłam wodę na herbatę.
2: No,
1: nie na herbatę, tylko na kawę, przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu i teraz pyta, no i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania, kto, która, bo to jest o was, dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
3: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
3: Ja no dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać, 3-4.
0: No to nie o was, no dobra, to nie.
4: To nie o Maryli Rodowicz, co?
3: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zewsząd wyskakuje mrożona pizza Książula.
0: Oj tak,
3: no.
0: To o tym też trąbią wszędzie, no.
3: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
1: Pizza. Tak, no. Kojarzę, no, ale Księżula nie.
3: A wiecie, ile to ma kalorii?
4: 1700!
0: Nie, nie, wszystkie.
1: Wszystkie,
0: rzeczywiście,
1: jakie
0: dobra.
1: Są?
0: Jest pizza Książula, no, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie oczywiście.
4: Przestańcie kaszleć, ludzie.
0: No, ale jest pytanie, no.
4: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak.
0: O.
1: Bierzcie szklankę z wrzątkiem, wrzucacie torebkę z herbatą. To jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
3: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko komplet. Tak.

0: O tym, że nic nie widać.
1: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne. Zakładajmy odblaski. Naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
0: Jest jeszcze inna opcja. Można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: W Łomży o poranku zaledwie 10 stopni. Miejscami mamy też mgłę, więc jesień od samego rana przypomina nam, że jednak mamy październik. Ale już po południu będzie lepiej, bo cieplej. Temperatura dobija maksymalnie do 18 stopni. No i czeka nas też sporo przejaśnień w ciągu dnia. O parasolu dziś Łomża zapomina.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podrywało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na

0: Gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
1: SK Sport News.
0: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
5: No nie widziałam, ale ekstra.
4: Ale po co mu kopcie, że on z kasą wszystko się zgadza, no?
6: To jest taka tradycja, 1000 złotych w kopercie to najlepszy prezent.
5: Dzień dobry wam mówimy oczywiście.
7: Proszę bardzo, Kamcie, mam dla ciebie też kopertę.
8: Ale zaraz, tam miało być 1000 złotych.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: naprawdę. No. Że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
2: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu.
3: Zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
2: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
3: Naprawdę?
0: A tam on wchodzi do łazienki, a tam kot.
3: No i kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
4: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
2: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
3: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: I po reklamie.

0: A o czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Mm-hmm. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Happy birthday to proszę. You.
1: Michał, Michał!
2: Eska, Eska budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Michał. Cześć, jak się macie?
3: No, się mamy, dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to się rozłączyły. To usłyszenia, to tak.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serduszka.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj
5: nie,
3: się.
5: Nie, ona ładniejsza ma głos, kama.
3: No, kama to nie. Gdzie żona? Żona Kaka.
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Kasia.
1: Pani Ka.
3: Słuchaj, żona twoja jest w studiu, posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba, sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy to.
5: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko.

0: Siódma za chwilę.
1: No i za chwilę newsy w SC. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
0: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
1: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
1: To jest... Jankes.
3: Kama.
4: I Wiktor.
3: Radio SK.
5: Reklama. Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Mądrzy cały czas około 10 stopni i miejscami jeszcze mgliście. Jeśli ruszacie w drogę, warto mieć to na uwadze, że może być trochę gorsza widoczność, zwłaszcza na terenach między lasami. A poza tym w prognozach bardzo spokojnie. Bez deszczu, później zrobi się też jaśniej i cieplej, a termometry zatrzymają się na 18 stopniach.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
3: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
2: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
0: SK Łomża. News.
1: Aga Zakrzewska. Po kontroli podlaskiej KAS ponad 1 000 000 złotych zadeklarowanej straty zamieniło się w 500 tysięcy złotych dochodu. Przedsiębiorca z naszego regionu próbował sztucznie zaniżyć wynik finansowy, żeby uniknąć płacenia podatków.
4: W wyniku przeprowadzonej kontroli podatnik złożył korektę deklaracji i wpłacił do budżetu zaległe zobowiązanie wraz z odsetkami.
1: Mówił Radosław Chęcewicz z podlaskiej KAS. Miłośnicy przyrody i fotografii mogą już zgłaszać swoje prace na 5. Narwiański Festiwal Przyrodniczy w Łomży. Organizatorzy czekają na zdjęcia pokazujące dziką przyrodę oraz krótkie prezentacje multimedialne. Zgłoszenia do 23 października.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama
5: i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
8: Jeszcze tatka brakuje.
7: Herbatka u tatka. Taki program był kiedyś.
9: Ale żeby jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
7: To wszystko przed nami. Spokojnie. Dopiero 7:02.
8: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
10: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który no, odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak, prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
0: No.
2: Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BMW-ką.
2: To nie jest różowa wielka BMW-ka.
1: A, Mercedes.
2: To jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomara.

0: Kuba, Kuba, Kama, Kama, Youngest, Youngest. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko trzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
0: Pierwsze. No, dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Odpowiedzi? Odpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce.
1: Się.
0: Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo.
0: Stała plecy.
1: Halo?
0: Dzień halo? Dobry. Super. Dzień dobry, do ESK, lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
6: Gibraltar.
0: Dobrze.
4: Rada języka polskiego trzecie. Lubi to. Uwaga, trzecia, jak się wchodzi, to się...
0: Puka! Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Bądziornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
7: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy czwarte. Dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
7: Oczywiście, jak najbardziej.
8: Czy zna pan kogoś, wszyscy kto są. Jest homo sapiens?
4: Dobrze, pełna tolerancja
1: A
4: dla homo
1: co
4: sapiens.
1: Co mówi dżem po otwarciu słoika?
7: Dzień dobry.
4: A jaki dobry. Rozmiar ma nasze radio?
7: Najlepsze.
1: Czyli radio?
7: Eska.
1: Tak jest.
0: Dobra, lewo, siódmo, dotknęliśmy go. Ale strzeli, uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę, co to na to?
7: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
7: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
7: ale dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
0: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam na ciebie piąty. To mam na ciebie piąty, będzie łatwiej.
0: Dawaj,
1: łatwiej. Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: W Łodzi mamy już około 11 stopni. Mgły jeszcze gdzieniegdzie zostały, ale powoli zaczynają się podnosić. Wiatr dzisiaj słaby, a deszczu nie będzie. To dopiero chłodny początek dnia, bo przed nami kilka stopni więcej. Dziś Łomża rozgrzeje się maksymalnie do 18 stopni, a jutro będzie 21.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Zbliża się 7.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
5: Sport News.
7: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
10: No i dzień dobry, to jest środa, tydzień idealnie, ciach, na pół przecięty.
11: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
10: Trzeba, żeby to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę, ale też w środku.

0: 7 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem Sznukiem.
1: To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata, kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No tak, bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian Uczestnik jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
3: Tak mogło być.
4: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: ja zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nocella. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Hello?
5: Halo, czy może ci do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak, w telefonie.
5: Dzień dobry, z diecezji kurialnej telefonuję, Bosley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No my nie, będziemy z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
5: tak,
4: w ogóle, który ja opłacam,
5: ale podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej o, największej, nie. Orlenowej.
1: O, okej. Okay. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Dobra. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
1: Ojejku. No dobrze, czyli bez hot-doga tym razem, dobrze.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Temperatura w Łomży nadal trzyma się 11. Robi się już trochę jaśniej i na deszcz się dziś nie zanosi, więc parasole spokojnie odpoczywają w domach. Później będzie już tylko cieplej. Dziś maksymalnie do 18 stopni. A jutro pogoda jeszcze podkręci tę temperaturę. Czeka nas 21 stopni w czwartek.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
3: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
2: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
2: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
0: SK Łomża.
1: Olga Zakrzewska. Przyczyny wczorajszego pożaru domu w Wygodzie są cały czas ustalane. Przypomnę, że jedna osoba trafiła do szpitala na badania.
5: Mieliśmy osobę poszkodowaną, która została zabrana do szpitala na dalsze badania. To ona podejmowała pierwszą próbę gaszenia pożaru. To był użytkownik tego lokum. Rozbieraliśmy konstrukcję dachu, oddymialiśmy cały budynek.
1: Mówił Paweł Leszczyński ze Straży Pożarnej. Podszywają się pod policjantów i chcą wyłudzić pieniądze. Uwaga na kolejne próby oszustwa. Tylko wczoraj odnotowano kilka takich prób na terenie powiatu łomżyńskiego. Oszuści podają się za policjantów, mówią o zagrożonych pieniądzach i proponują przekierowanie oszczędności na niby bezpieczne konto. Bądźmy czujni.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
9: Jak to najgorsze?
8: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
9: Rzeczywiście?
8: Tak zostałem wychowany.
9: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
8: No ze trzeci, czwarty rok.
9: Ile razy się kąpałeś w wannie? Nie wierzę. Kama, musimy porobić te statystykę, wpaść do Wiktora na cały tydzień, no.
8: No jak można kochać wannę?
10: Jezu, dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
9: Ja wanna. Ty prysznic.
8: Ja prysznic.
9: Kama?
8: No.
9: Kama wanna.
10: Ja wszystko naraz.
8: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
9: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer. 664?
10: 402.
9: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taką samą, taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 66440.
8: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: Agnieszka Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: 5 minút po godzinie 8, Radio SK w środę, pół do piątku, 7 października.
1: Oni super śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
2: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: No. Lećmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8.15.
1: Jest Radio SK. Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
3: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
4: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
3: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
2: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
2: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
0: Okej.
4: Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Wiktoria.
4: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
5: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
4: To akurat idealnie dla Jędrysika.
2: Dobra nazwa dla waszej firmy. Przyszły gabinet odlotowi fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
2: Hotelowy pokój.
5: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
2: Naprawdę?
0: Nie, wystarczy, że łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
5: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
3: Ja wygram!
4: No ja już
0: ja nie zabieram walizki, ja już nie...
2: Ty sobie przegrałaś już?
4: No przegrałam.
0: A, kama kosmetyki bierze, okej.
2: Okay. Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: A to ty jest... Boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata,
3: bo facetem.
0: Ja też lubię mieć coś na zmianę.
4: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
5: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
4: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
0: Tak jest.
4: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
6: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
4: Ściany opowiadają.
5: O kurczę. To
2: tak zabrzmiało trochę groźnie.
4: Jak hieroglify.
0: A, to mi na osiedlu.
1: Ściśle tajne.
0: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to.
4: Ale Egipt pasuje jak ulał.
2: J plus K równa się WNM.

0: Ja wiem.
1: To będzie tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
2: Gdzie to będzie?
1: Wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się
3: królewska legenda. Aha, można się patrzeć z wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
1: Że na ścianach jest historia.
2: Można coś tam z nich wyczytać.
3: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko zgadza. No zobacz, królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
2: Turcja? Też mi to pachnie Turcją.
1: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie.
3: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama. Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Teraz może jeszcze ciężko w to uwierzyć, ale przed Łomżą całkiem przyjemny i ciepły dzień. Temperatura dobije do 18, więc ten chłodny poranek nie powinien nas zmylić. A jutro będzie jeszcze lepiej. Termometry pokażą nawet 21 stopni. Tylko trzeba będzie się tym ciepłem nacieszyć, bo piątek to już spory zwrot. Chłodno i wietrznie.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada, a trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Radio SK. Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
9: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
10: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
8: O, koleżanko. Wybiło nam słuchacza.
11: Cześć, a prysznic w wannie może być, czy nie?

0: w tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby?
2: Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Come on! Come on na ochotniczkę, prosimy.
3: No dobra.
0: Prosimy, proszę państwa, czas na smutne informacje.
2: Smutny news, no.
3: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
0: Mają.
3: Dwie trzecie mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
2: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn,
0: ale bo to się zgadza.
2: One mają wygórowane oczekiwania.
0: No. W jakim wieku?
2: 18-24.
0: To się zgadza, ja nie jestem.
3: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
8: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
9: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: To dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Ura! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, na temat wanny.
0: No uwaga, dobra, mam.
1: Uwaga, dajcie.
0: Gotowi?
1: Proszę
0: bardzo. Co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany.
1: I co? Musisz wykupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Ja mam darmowy, no
3: ale faktycznie dzisiaj z okazji dnia wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Ja wanna.
3: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
4: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się wszyscy.
2: Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować Dzień Wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna,
3: z kulkami.
0: Bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie i ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja, naprawdę, no.
1: Kolejna jajecznica, jutro o 6 rano, zapraszamy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Środa w Łomży zaczyna się nam powoli pogodowo rozkręcać. Mamy już około 13 stopni na termometrach, a czeka nas nawet 18. Jutro pogoda da nam jeszcze więcej ciepła. Nawet 21 stopni pokażą jutro łomżyńskie termometry. No i tutaj na razie skończy się ta sielanka, bo w piątek termometry mocno w dół i tylko około 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina.
3: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
2: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
4: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
2: Dziękujemy. To był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
0: SK Łomża.
1: Aga Zakrzewska. Jedna osoba trafiła do szpitala po porannej kolizji na łomżyńskim zjeździe. Zderzyły się tam autobus MPK i Ford. Osobówka dachowała, a jej kierowca trafił do szpitala. Jak informuje łomżyńska policja, obaj kierowcy byli trzeźwi. Wobec kierowcy MPK zostanie skierowany wniosek do sądu. Akademia Łomżyńska rozpoczyna nowy rok akademicki. Studia rozpocznie ponad 2300 studentów. Największą popularnością cieszą się kierunki medyczne, a na czele zestawienia znalazło się pielęgniarstwo. Później fizjoterapia. Wysoko są także administracja, zarządzanie, filologia angielska i pedagogika. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się jutro.
5: Wstała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dużo energii z tego kawałka Kaskara Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z Liceum im. Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
4: Reklama. Bring the beat.

0: Adam Serwuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Новость от Майли Сайрус. Bye, Radio SK. 22 minuty do godziny 10. Zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
3: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
2: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
3: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
3: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
2: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
3: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby. Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Włącz od rana raczej szaro, mgliście i pochmurno. Słońce nieśmiało próbuje się przebić, ale na razie bez większych efektów. Jest chłodno, około 12 stopni teraz w Łomży, ale będzie maksymalnie 18. No i niebo też mamy mieć ładniejsze, nawet słoneczne, więc czekamy, bo póki co chmury zasłaniają wszystko.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redłutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4. piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
18: Pracujący na
0: miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
6: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
6: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
18: SK Łomża News.
19: Aga Zakrzewska. Wymuszenie pierwszeństwa było przyczyną porannej kolizji na ulicy Zjazd w Łomży, przekazuje łomżyńska policja. Autobus MPK zderzył się z Fordem, który po uderzeniu dachował. Kierowca osobówki trafił do szpitala, relacjonuje Urszula Brulińska z łomżyńskiej policji.
20: Kierujący autobusem wyjeżdżając z ulicy Rządowej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Fordowi wjeżdżającemu w ulicę Zjazd z Ronda Kościuszki.
19: Wobec kierowcy autobusu policja skierowała wniosek do sądu. Podlaska KAS poszukuje funkcjonariuszy do służby celno-skarbowej. Wolnych jest 10 etatów. Dokumenty mogą składać również mieszkańcy Łomży do 23 października.
21: 2 minuty po godzinie 10:00. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10:00 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na Eskobę Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę, Wesce.

0: Poza tobą nic i Ditka na antenie Radia SK. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większą nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za co wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę? Jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę. Syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Radio SK. Reklama. Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.

Codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: Są takie piosenki, które powinny grać do końca, to jest jedna z nich. Grupson na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność zdenerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie, ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: I po reklamie.

0: Tego numeru stał się hit. Tawlow, Check in Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
4: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
5: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
4: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy!
5: Pompobranie w Klimamet! 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby!
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol, opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Słońce powoli i nieśmiało zaczyna się już do Łomży uśmiechać. Ale spokojnie, bo to tak naprawdę dopiero początek tej pogodowej układanki w Łomży. Ma być tylko lepiej. Jeszcze teraz nad Łomżą sporo chmur, ale niebo ma się stopniowo przecierać. Będzie jaśniej, będzie przyjemniej, a temperatura zatrzyma się maksymalnie na 18 stopniach. O deszczu prognozy dziś milczą.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
4: Minęła 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
5: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
4: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
6: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
4: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
7: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
4: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
2: SK Łomża.
3: Olga Zakrzewska. Poranna kolizja autobusu i osobówki zablokowała centrum Łomży. Po tym zdarzeniu nieprzejezdny był zjazd z ronda przy placu Kościuszki w ulicy Zjazd. Były duże utrudnienia w ruchu, ale już teraz ruch odbywa się normalnie. Dyżurny z Kolna, wśród najlepszych dyżurnych z całego Podlaskiego. Aspirant sztabowy Zbigniew Konopka zajął trzecie miejsce w wojewódzkim turnieju najlepszych dyżurnych policji. Funkcjonariusze musieli wykazać się wiedzą, refleksem i umiejętnością podejmowania decyzji pod presją czasu. Kurpiowskie melodie zabrzmią w sobotę w Łomży. W Filharmonii Kameralnej wystąpi blisko 70 młodych muzyków, a także kurpiowscy śpiewacy i tancerze. Start o 15, a wstęp darmowy.
8: 11 jest albo bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:55, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Hi, to Biuro Miło w Radiu SK, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni. Natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy nieznane. Ekipa Poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają. Radio
2: SK. Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apathy, a teraz wróciła z nowym kawałkiem. Nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznany na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się westy. Można zagłosować przy okazji, wpadając na SK.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
10: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
9: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy!
10: Pompobranie w Klimamet! 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby!
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
16: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
15: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
17: Nie, Boże!
15: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
18: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
23: No i proszę bardzo, mamy w Łomży słońce. Od razu inaczej i dużo lepiej wygląda ta nasza Łomża w blasku promieni. Jeszcze niedawno niebo było całkowicie przykryte chmurami, a już teraz coraz więcej błękitu. Temperatura idzie w górę i dziś zobaczymy na termometrach 18 stopni. Wiatr spokojny, deszczu nie będzie, więc przed nami naprawdę przyjemna reszta środy.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
24: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
25: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
26: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
24: mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
0: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
24: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
1: SK Łomża News.
2: Aga Zakrzewska. Łomżeńska policja bada okoliczności, w jakich doszło do zatopienia samochodu osobowego w Narwi. Przypomnę, że wczoraj takiego odkrycia dokonali ratownicy z Wopru. W trakcie swoich ćwiczeń w okolicach Pędzy na głębokości około 5 metrów znaleźli zatopione auto. Po kilkugodzinnej akcji strażakom udało się je wydobyć. Stan pojazdu wskazuje na to, że od dłuższego czasu znajdował się pod wodą. W tej chwili policjanci szukają właściciela samochodu. 145 km na godzinę zamiast 90. Tak pędził 38-letni mieszkaniec Łomży. Został zatrzymany w Siemieniu. Stracił prawo jazdy, dostał 1500 złotych mandatu i punkty karne.
3: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia z Eską. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12:01, a wy jesteście już

0: hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. To jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać tę złą pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu. Jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym messengerze. Są takie dni. Nie ma co tam przed nimi uciekać. Przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber. My Body Isn't Ready. A później między innymi Tame Impala.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
11: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
10: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
11: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
12: I po reklamie.

0: Nally i Major League DJ Stilly Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, no i że się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. Dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Radio SK. Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy.

0: to jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
3: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
4: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
3: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy!
2: Pompobranie w Klimamet! 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby!
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
16: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Słońce wąży, jest? Jest. Termometr też zaczyna się rozkręcać, no i tego się trzymajmy. Dziś 18 stopni wąży maksymalnie, więc jak na październik, całkiem, całkiem. Na niebie już teraz dużo więcej światła niż rano, czyli wszystko się zgadza. Jest bardzo, bardzo na plus, jeśli chodzi o pogodę. A jutro pogoda odpina wrotki, ma być 21 stopni.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
18: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
19: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
20: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
19: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
20: Tak, to jest uczeń tej placówki.
19: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
21: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
19: Na miejscu wciąż działają służby, 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia, policja ustala jego dokładny przebieg.
18: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec Kenzo Soai, laureatami nagrody z chemii.
0: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
18: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
7: SK Łomża.
17: Olga Zakrzewska. Zaczynamy od ataku nożownika w szkole w Ostrołęce pod Łomżą. Rannych zostało kilka osób, w tym nauczycielka. Podejrzany o atak 19-letni uczeń został zatrzymany przez policję. Na miejscu cały czas pracują służby. Trwa ustalenie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Na połowę przyszłego roku zaplanowano oddanie do użytku lodowiska rolkowiska w Łomży. Jednak prace idą sprawnie i niewykluczone, że obiekt będzie gotowy trochę szybciej.
13: Termin, który przypada na połowę przyszłego roku, nie jest zagrożony. Spodziewamy się, że uda nam się szybciej zakończyć ten etap.
17: Mówił wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. A jak będzie wyglądał ten obiekt? Zobaczycie u nas na sk.pl.
22: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, to w Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, posłuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Timbaland, Nelly Furtado, jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie Radia SK. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa Radia SK, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy, na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu, Wiktoria z chłopakiem również, to wieści z dzisiejszego poranka i tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane: czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
9: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
8: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
9: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
10: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
17: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
20: Jest jasno, słonecznie i aż trudno uwierzyć, że mamy październik. Temperatura prawie dobiła do dzisiejszego maksa, czyli do 18 stopni. A więc środa to na pewno nie będzie dzień na siedzenie pod kocem. Chociaż wieczorem sobie o tym kocu możemy przypomnieć. Około 12 wieczorem w Łomży i poniżej 10 stopni nocą.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
20: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
21: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
22: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
21: Tak, to jest uczeń tej placówki.
20: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie
0: posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
1: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
0: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiok. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
2: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
0: Mówił Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
23: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
0: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
24: SK Łomża.
20: Aga Zakrzewska. W zaledwie 25 minut od ataku w ostrołęckiej szkole policji udało się ustalić, gdzie uciekł 19-letni sprawca. Policjanci zatrzymali go w pobliżu plaży miejskiej w Ostrołęce. Rannych zostało co najmniej 7 osób. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładny przebieg całego zdarzenia. Wiadomo, że 2 osoby odniosły poważniejsze obrażenia oraz, że wśród poszkodowanych jest nauczycielka. W Łomży trwa czyszczenie sieci wodociągowej. Ekipy MPWiK-u działają nocami i do piątku będą w rejonie Kołątaja, przy Koszarowej, Niemcewicza czy Małachowskiego.
25: Prosimy o wyrozumiałość, przepraszamy za utrudnienia, no ale robimy to wszystko w naszym wspólnym interesie.
20: Mówił prezes łomżyńskiego MPWiK-u Maciej Borysewicz.
26: To w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons, czy Sylwia Grzeszczak, Michał Sapkowski, witajcie.

0: Neptunica, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę, w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Nena Morena, Antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. Już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus tak tankować za 7,71. Naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Eski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia Eska. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westę, za moment.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę, 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Wojska Łomża.
1: I've been going back to yours. I've been fighting

0: Alone'er i Back to Yours w Radiu SK tuż w godzinę 15. Czy w dobrych, tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sonita i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
14: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
13: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
14: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
17: Chyba trzeba powiedzieć o tym głośno. Mamy naprawdę przyjemną jesień. Termometry pokazują dziś w Łomży około 18 stopni, a aura sprzyja spacerowej aktywności na świeżym powietrzu, więc korzystajcie. A dobra wiadomość jest taka, że jutro będzie jeszcze cieplej w Łomży. Termometry dobiją nawet do 21 stopni.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
18: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
19: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
18: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
17: A mieszkańcy są w szoku.
20: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
21: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
17: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół, Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
0: SK Łomża News.
1: Aga Zakrzewska. Co najmniej 8 osób rannych, policyjna obława i zatrzymany 19-latek. To bilans ataku, do którego doszło dziś pod Łomżą w Ostrołęce. Mężczyzna miał zaatakować ostrym narzędziem osoby w pobliżu i na terenie jednej ze szkół. Na miejscu nadal pracują służby, a śledczy ustalają dokładny przebieg tych wydarzeń. Jeździł po płatnych drogach bez płacenia w systemie ETOL. Funkcjonariusze Podlaskiej Służby Celno-Skarbowej zatrzymali w naszym regionie ciężarówkę litewskiej firmy.
22: W związku z naruszeniami przewoźnik wpłacił 48 tysięcy złotych na poczet przyszłej kary administracyjnej.
1: Mówił Marcin Tarcikowski z Podlaskiej KAS.
0: Sońta i Goroście, czyli SK w Radiu SK.
23: Witajcie kochani, 2:15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Cenię Cinek?
24: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
23: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co nie cinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Koroszczel z Radia SK.
0: Pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Koroszczel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na eskowym messengerze i my będziemy za chwilę do Was odzywaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzeć, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie, ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punktu dla Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra wygrywasz. Odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukiereczki. Ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa.
1: Państwa Miasta w Radiu SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października, dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba, tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16, a teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda, z tym nie dyskutujemy i teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski w czerwcu przyszłego roku, zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj, chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie, tak?
0: Dlatego podjęliśmy decyzję, że zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę. A ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: spróbować. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Kaskada. Proszę bardzo.

0: Swear Just Like a Pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli jest co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka, tego co czym w szybę stuka.
1: Nie, sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: I po reklamie.

0: Party i Tough Low w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak to napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, to Tove Lo pewnie czytała Muminków.
1: Nie, tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę newsy.
1: Okej, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
7: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
6: Paweł, zostaw tego prawdziwka. Jedziemy.
4: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października. Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
10: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
9: Gdy siatkarze gromią do zera.
11: Wiesz o tym pierwszy.
9: SK Sport News.
11: SK Sport News.
9: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
11: SK Sport News w Radiu SK.
9: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
12: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
13: Sformułowanie Gen Z.
14: Pokolenie młodych.
15: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
12: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
16: No można się zakochać, nie?
17: Nie, no tak.
9: SK Reakcje.
11: SK Reakcje.
12: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
9: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
12: Hanczak, zapraszam.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
20: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
23: Na termometrach krąży jeszcze przez chwilę dzisiejsze maksimum, czyli 18 stopni, ale potem stopniowo temperatura będzie spadać. Wieczorem do 12, a w nocy do około 10, a nad ranem nawet poniżej 10. A jutro czeka nas ostatnie, przynajmniej na razie, pogodowe wspomnienie lata. Ma być 21 stopni.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
24: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
25: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
24: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
26: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka.
0: Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
24: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
1: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
24: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
14: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
24: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
16: SK Łomża News.
17: Aga Zakrzewska. Po ataku w Ostrołęce zaostrzono bezpieczeństwo w szkołach. Placówka, w której doszło do zdarzenia, została zamknięta, a w pozostałych miejskich szkołach ograniczono dostęp osób postronnych. Miasto zapewnia też pomoc psychologiczną uczniom i pracownikom. Tymczasem śledczy ustalają dokładny przebieg całego ataku i jego motywy. Przypomnę, że w tym zdarzeniu 8 osób zostało rannych, z których 2 trafiły do szpitala w Łomży. Podszywają się pod policjantów i chcą wyłudzić pieniądze. Łomżyjska policja ostrzega przed fałszywymi telefonami. Tylko od wczoraj było już kilka prób wyłudzeń oszczędności przez telefon.
16: Santa
21: i Kościel,
16: czyli SK w Radiu SK.
26: Dwie i pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Kościel
27: i Marcin Sońta.
26: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer. I tam sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują te pizze, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości, aha, Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan Boomer i nagrywa coś takiego, że wszyscy, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Liwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? No. Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem ogólnie jako kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie, i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. Mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich trochę, trochę mi je rozbijesz.
0: Czyli ty rozchodziłeś profesjonalnie korki? No może
1: ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów pół piłkarza, dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, bo ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: I po reklamie.

0: Farruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego, czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami Marcin, witamy cię Marcin.
2: Witam serdecznie.
0: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
2: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
0: A po co?
2: Żeby poczuć tego countryside era w stadzie.

0: pasowało?
1: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, okay, to miłych twoja zakupów sprawa. Przyrzucimy. Baw się dobrze.
1: Dzięki wielkie.
2: A, wszystkiego dobrego.
0: A was zapraszamy na SK.pl.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej tup, tup, tup, tup, tup w dół.
0: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: A cappuccino też za piątkę?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
23: Pogoda pomrze chyba wystarczająco mocno, argumentuje swoje prośby o poświęcenie jej uwagi na świeżym powietrzu. Aura wręcz rozpieszcza Łomżę, aż żal nie skorzystać z tego jesiennego ciepła. A jutro będziemy mieć go w Łomży jeszcze więcej. 21 stopni w czwartek. W piątek koniec tego dobrego. 13 stopni i duży wiatr.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
24: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. A tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
25: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
24: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
0: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
24: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastian M.
1: Gdyby była możliwość 20 lat, prosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, prosiłbym o 30 lat.
24: Mówi Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
2: SK Łomża.
3: Olga Zakrzewska. Sprawca ataku w Ostrołęce również został ranny. Dokonał samookaleczenia i też trafił do szpitala. Jak przekazuje ostrołęcka policja, mężczyzna jest 10. osobą poszkodowaną w tym zdarzeniu. Jeśli lekarze pozwolą, wtedy zostanie przesłuchany. Na miejscu nadal pracują służby, w tym policyjni pirotechnicy. Sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły. Wstępnie mógł należeć właśnie do sprawcy. Wiadomo też, że po ataku do łomżyńskiego szpitala trafiły 2 ranione osoby. To nauczycielka i uczennica. W tę sobotę w Łomży egzamin na kartę rowerową. Mogą do niego przystąpić dzieci, które ukończyły 10 lat. Egzamin o 9 w Dworcu.
4: Sońta i Korościel.
21: Czytni SK.
4: SK.
26: To jest Radio SK. Kochani, 2:17. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w Złotych Tarasach. Wiesz?
27: Co ciekawe, miał własną torbę.
26: Właśnie. I w tej...
27: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5 minuty.

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: Aha.
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julię Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia, że to jest deal życia,
0: tak,
1: absolutnie $3000.
0: Tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: On jest biznesmenem.
1: No. Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bring the beat

0: Amsterdam Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
1: No jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie, bo akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Pani bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś. Co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the Top of the World w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy Was, a Wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: No, to fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no, pewnie bym się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej i paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Medi-

0: ekspert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
9: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
8: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
10: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października. Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
11: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Łapcie dobrą radę na dziś i na jutro. Korzystajcie z pogody ile tylko się da, bo potem będziemy za nią tęsknić. Od piątku nie będziemy mieć w Łomży już ciepłej i spokojnej odsłony jesieni. Wręcz przeciwnie, będzie i chłodno, i wietrznie. Zrobi się też deszczowo. Od piątku termometry pokażą 13 stopni.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
19: Opuścił już
0: opuszcząc szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
18: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
15: SK Sport News.
18: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowić. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elise Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
15: SK Łomża. News.
19: Aga Zakrzewska. Prokuratura rejonowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Ustalono, że uczeń klasy maturalnej zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce wszedł do budynku z niebezpiecznym narzędziem i na terenie szkoły zaatakował uczniów i nauczycieli. Prokuratura podaje, że rannych zostało dwóch nauczycieli i czterech uczniów. Chłopak zaatakował też dwie osoby poza terenem szkoły. Poszkodowani trafili do szpitala w Ostrołęce i Łomży. Wiadomo, że w łomżyńskim szpitalu przebywa raniona uczennica i nauczycielka. A Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku. Dokonał samookaleczenia, ale wyszedł już ze szpitala.
20: Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład Sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.

0: Kygo, Khalid, The Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomoga, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką. Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA i jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Mistrzunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My body isn't ready, to Snowboros, oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie, co u was, od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny. Wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama. Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
10: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly i Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezie, ale spokojnie, za chwilę między innymi Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi sytuacji, kiedy może zrobić pizzę do swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakie okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Łazienka, o której marzysz, teraz w lepszej cenie. Już 16 i 17 października dni marki Excellent w salonie łazienek Comax w Łomży. Z tej okazji aż 20% rabatu na produkty marki Excellent. Planujesz remont? Urządzasz nowy dom? Odwiedź nasz salon, znajdź inspirację i wybierz wyposażenie dopasowane do swoich potrzeb. Nasi doradcy pomogą Ci stworzyć wymarzoną łazienkę. Zapisz datę 16 i 17 października. Comax w Łomży, ulica Spokojna 190A. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami.

0: Czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin Van Buren i Sasha przed 19 wesce? Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości dla was, fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
14: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
13: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
14: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
17: I po reklamie.
18: Łomża na czasie.
19: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Nie tylko latem ogniska smakują najlepiej. Do tego chcę przekonać wszystkich mieszkańców łomżyński Mosir i organizuję jesienną edycję spotkań nad Narwią. Muzyczne ogniska. I tak ma być w Łomży w każdy piątek października i listopada. Można wpaść ze znajomymi, można zabrać rodzinę. Można też po prostu przyjść solo na chwilę i zobaczyć, kto jeszcze postanowił nie spędzać wieczoru w domu. No i również w piątek w Łomży startuje Soundtrack, czyli festiwal piosenki filmowej i musicalowej, a finał w NDK w niedzielę.
20: Muzyką się żyje.
21: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabrakło zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku oczywiście. Pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
0: Impreska.
21: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na lawecie do domu nie wraca. 19:02 i w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na sk.pl. Ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreą Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Hanczak, witajcie.

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś wspomnienia. Guru Josh Project Infinity, no dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie. Opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na SK.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie Mills.

0: Cichosza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo, dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo, proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiecie za to kiedy, który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu, bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezie, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunika i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: wielka promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
6: Łomża na czasie.
7: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli jeszcze nie macie planów na ten weekend, no to możemy pomóc. Łomża i okolice mają kilka mocnych propozycji. W piątek w Łomży rusza Soundtrack, czyli festiwal pełen muzyki filmowej i musicalowej. Wszystko będzie działo się przez 3 dni w MDQ, a finał będzie w niedzielę. W sobotę możecie też poszaleć na parkiecie klubu Black and White w Ostrołęce. Tu koncert zespołu Long and Junior, a my mamy wejściówki do rozdania. Chcecie? No to napiszcie nam na maila lomza@sk.pl i czekajcie na nasz znak.
8: Muzyką się żyje.
9: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje Eska. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115. To jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
10: Imprezka.
9: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20:00 to jest imprezka. Wesce Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi. Ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang. Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: ostatni raz.
1: Dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
5: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek?
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia? Ciekawe upodobanie, no dobra, no. Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek?
1: Robaciko. Książkę.
0: Oby się nie zalała. Kasia?
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł. Maciek?
1: Tablet.
0: No, widzę. Za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle wierzę stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostajecie eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

Gitary mają się całkiem nieźle, cały czas. Temper City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: I po reklamie.
4: Łomża na czasie.
5: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A teraz propozycja na niedzielę dla wszystkich, którzy mają przed sobą trochę poważniejsze decyzje. Albo przynajmniej lubią podejrzeć, jak inni takie decyzje podejmują. 11 października w Łomży szykują się targi ślubne. Można będzie zobaczyć, co jest w tym sezonie na ślubnym topie, ale też złapać jakieś ślubne pomysły, porozmawiać z ludźmi z branży i być może nawet znaleźć coś, o czym wcześniej nawet nie pomyśleliście. Co roku to wydarzenie zbiera tłumy, więc organizatorzy liczą, że i tym razem przyszli nowożeńcy nie zawiodą. Start o 11.

0: Radio SK.
1: SK Łomża News.
2: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szybłowska. Zapraszam. Zaczynamy od dramatycznego zdarzenia, do którego doszło dziś przed południem w Ostrołęce, niedaleko Łomży. Tam w zespole szkół zawodowych numer 4 19-latek zaatakował kilka osób, raniąc je niebezpiecznym narzędziem. Nieoficjalnie mówi się o ataku maczetą. Po pół godziny został zatrzymany przez policjantów. Na miejscu zabezpieczono też jego plecak. Wiadomo już, że w środku znajdował się ładunek wybuchowy. O szczegółach mówi rzecznik Policji w Ostrołęce, Tomasz Żerański.
3: Otrzymaliśmy informację o godzinie 11.05 od osoby postronnej. Policjanci już po kilku minutach byli na miejscu i te nasze działania rozpoczęły się dwutorowo. Skierowani zostali tutaj policjanci niemal ze wszystkich wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Jedni policjanci rozpoczęli udzielanie pomocy osobom m.in. poszkodowanym, ale tutaj kolejne działania przed nas prowadzone skierowane były na jak najszybsze zatrzymanie sprawcy tego zdarzenia, aby nie stanowił on zagrożenia dla osób postronnych. Dlatego tak duże siły były także użyte do tego, aby jak najszybciej zatrzymać tego mężczyznę. I tutaj, tak jak wspomniałem, zaledwie 30 minut po zdarzeniu ten mężczyzna został zatrzymany w odległości około kilometra od miejsca tego zdarzenia w rejonie plaży miejskiej. Możemy zweryfikować informacje, jeżeli chodzi o liczbę osób przetransportowanych do szpitala. Wcześniej podawaliśmy, że było to 8 osób. Teraz mówimy o osobach 9 plus sprawca. Natomiast mogę tutaj przekazać bardzo pozytywną informację, ponieważ przez sekundę dowiedziałem się, że dwóch uczniów opuściło już placówkę medyczną i na chwilę obecną żadnej z osób nie zagraża nic poważniejszego. To są różne obrażenia. Dla nas najważniejsze jest to, aby jak najmniejsze obrażenia były u osób, które zostały przetransportowane do szpitala i cieszymy się ogromnie, że już dwie osoby opuściły szpital. Cały czas te osoby znajdują się w szpitalu, są na badaniach, niektóre przechodzą zabiegi różnego rodzaju, natomiast my dalej działamy, jesteśmy na miejscu, są obecni również policyjni pirotechnicy. Jeżeli chodzi o sprawcę, to opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Mogę potwierdzić, że on jest zatrzymany. Mogę powiedzieć, że w chwili zatrzymania mężczyzna posiadał na sobie obrażenia ciała. Myślę, że to będą w najbliższym czasie będą z tym mężczyzną wykonywane czynności. Nie stawiał oporu. On do polecenia policjantów zastosował się, był spokojny i tak jak mówiłem wcześniej, jego obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund. Ten mężczyzna był notowany do przestępstwa narkotykowego, natomiast nie był notowany do żadnego przestępstwa z użyciem przemocy i innych poważnych przestępstw kryminalnych. Już sprawdzamy monitoring, który jest zabezpieczony i rozmawiamy z młodzieżą, przysłuchujemy świadków i wtedy będziemy mogli więcej odpowiedzieć. Mogę też potwierdzić, że została od niego pobrana krew do badań, m.in. na zawartość alkoholu, ale także środków odurzających. Nie mamy wyników tych badań jeszcze.
2: A jeżeli chodzi o narzędzie, czy możemy potwierdzić, co to było?
3: Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że to było niebezpieczne narzędzie. Cały czas prowadzimy tutaj czynności. Myślę, że jutro już w godzinach rannych będziemy mogli co do tego również więcej powiedzieć. Mogę założyć, że ta strefa bezpieczeństwa pozostanie, dlatego że cały czas kilkudziesięciu policjantów pracuje na miejscu zdarzenia. Wykonujemy te czynności procesowe i musimy tutaj mieć strefę wygrodzoną, zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale także przed zatarciem ewentualnych śladów, które musimy zabezpieczyć. Musimy zdawać sobie świadomość z tego, że ten budynek jest ogromny. Same wykonanie oględzin miejsca zdarzenia może potrwać nawet kilka godzin. Tak jak powiedziałem wcześniej, dla nas oprócz bezpieczeństwa takiego stricte fizycznego bardzo ważne jest to bezpieczeństwo psychologiczne, dlatego na miejsce zostali skierowani psycholodzy i w ich obecności te nasze działania były podejmowane. Również były policjantki z zespołu do spraw nieletnich. Te policjantki dobrze znają tą młodzież, ponieważ prowadzimy z nimi zajęcia profilaktyczne. Też były i otaczały te osoby młode opieką, bo dla nas tutaj najważniejsze najważniejsze jest było, aby zapewnić komfort między innymi psychiczny tym młodym osobom, które no, sami wiemy, że przeszły trudne chwile. Cały czas ta pomoc psychologiczna jest udzielana tym osobom. Jutro w szkołach nie będą odbywały się zajęcia. My prowadzimy czynności, o których z oczywistych względów nie mogę na chwilę obecną mówić. Natomiast mogę zapewnić, że sprawca jest zatrzymany i to jest kluczowe było dla nas, aby ta osoba, która wybiegła ze szkoły, nie raniła jeszcze innych osób, dlatego te działania były tak mocno skoordynowane. Jest zatrzymany i mieszkańcy, i uczniowie, można powiedzieć, że mogą czuć się bezpiecznie.
2: Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcę ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia.
0: Mam na imię Zuzio. Dzisiaj nie było mnie w szkole. Dostałam informację na grupie samorządu naszej szkoły. No i od razu przyjechałam, że nożownik z 5 S jest na parkowej. To był screenshot z konwersacji. To koleżanka z klasy przysłała. Wiemy, że jest 8 osób rannych. Niektórzy są w Łomży w szpitalu, niektórzy zostali też przetransportowani. Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację. Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny. Jest jeden chłopak w szpitalu, który jest znajomym chłopaka mojej koleżanki. Aktualnie ma przetaczaną krew. Mimo, że nie było mnie tutaj na miejscu, to bardzo mocno to mną wstrząsnęło. Do tej pory jeszcze czuję tą adrenalinę. Nie wyobrażam sobie, jak muszą się czuć osoby, które doznały obrażeń. Nie wyobrażam sobie, jak muszą się czuć nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie, którzy byli i w szkole tutaj na Traugutta, i w szkole, w którym to zdarzenie miało miejsce. To na pewno bardzo wstrząsające każdym, kto myślę jest związany z tą szkołą, czy pracuje, czy do niej uczęszcza. Nie powinno mieć to miejsca.
2: Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku. Powiedzieli mi, że sądzili, że miasto jest bezpieczne.
4: Bardzo strasznie. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. Że to za wysoko się nie zaczyna dziać. Takie małe miejscowości, no nie wiem, mała miejscowość Ostrołęka, ale to jest karygodne już.
5: Szokowani jesteśmy po prostu tym, co się teraz wydarzyło. Po prostu normalnie dziś, po prostu, że jak tak można na, tak na bezbronnego człowieka i na wiele osób, no kilka osób poszkodowanych. I jeszcze, co ci ludzie są w ogóle winni, że ich taki los spotkał?
2: Właśnie, co mogło spowodować taką agresję?
5: Bo nie oglądają te wszystkie jakieś filmy, albo te jakieś gry takie, czy te pato streamy, czy te TikToki, co pokazują niektórzy. No i za bardzo biorą to do siebie. Tak ja podejrzewam, chociaż mogę się mylić.
4: Nie było żadnych tutaj takich sesji, żeby coś się takiego działo. Wszystko internet, telewizja wszystko pokazuje i to się tak dzieje. Moim zdaniem tak jest. Szok, po prostu duży szok. Dla ludności, dla dzieci. Nie wiadomo, co dalej to będzie z tego. Ale ważne, że go dorwali tego. Pół godziny i go znaleźli na plaży. Nie stawiał oporu, nie stawiał nic.
6: Podejrzewam, że jak każdy jest wstrząśnięty, tak? Bo coraz więcej takich rzeczy się dzieje i tak skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko to podejrzewam jest główną przyczyną, bo dzieci też sobie nie radzą, są szykanowane, są takie sytuacje i podejrzewam, że to jest straszne, przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej i też nie wiem, jak to będzie, tak?
7: No, tutaj nigdy takiego przypadku.
6: No w Ostrołęce nie. Tak, właśnie żeśmy z koleżanką rozmawiały, że się słyszy gdzieś tam, tak, w zeszłym tygodniu było, tak, chłopiec z jakimś toporkiem poszedł, że u nas Ostrołęka taka spokojna, cieszymy się, taka sytuacja właśnie.
7: A podejrzewa pani, co mogło spowodować taką agresję?
6: Wie pani co, tyle co z własnych jakichś tam doświadczeń takich, że no po prostu to są jakieś, nie wiem, czy dokuczają tak jeden drugiemu i dzieci sobie po prostu nie radzą, młodzież sobie nie radzi, tak, a mówię, to są te TikToki różne, udostępniania zdjęć takich różnych sytuacji i podejrzewam, że to przez to jest, bo kiedyś jednak tego nie było, tak. Było mniej. Albo się nie słyszało, ale myślę, że było mniej. Nie, bo jak się chodziło nawet do szkoły, to nie zdarzało się tych sytuacji. Tam było wyjaśniane, no może dziewczyny nie, ale chłopcy to po razie sobie, tak jak to mówią, tak, poszli gdzieś tam i bardziej to tak było, tak, a nie było w ten sposób. No i młodzież niestety coraz słabsza jest. Tak mi się wydaje, że psychicznie nie jest nieodporna.
1: SK Łomża.
2: A teraz o bonie senioralnym dla mieszkańców Podlaskiego. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski i jego pełnomocniczka do spraw opieki senioralnej Krystyna Jachimczuk.
8: Ten nowy rządowy program to bon senioralny, czyli innymi słowy mówiąc, nowa forma wsparcia osób, które ukończyły 65 rok życia i takiego wsparcia rzeczywiście potrzebują w codziennym funkcjonowaniu. To, co mnie bardzo cieszy i chciałbym to podkreślić, to, że do programu zgłosiły się w tym pierwszym okresie 34 jednostki samorządu terytorialnego z naszego regionu. Największe zapotrzebowanie złożyły gminy Czyżew, Tykocin oraz Suraż. To, co ważne i to, co chciałbym także podkreślić, spośród tych 34, 18 jednostek samorządu terytorialnego do tej pory w ogóle nie miały takich instrumentów wsparcia pozwalających właśnie na wsparcie seniorów, osób, które potrzebują opieki w ciągu dnia związanej z różnymi formami aktywności. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego, co powinno nam pomóc udzielić wsparcia 171 potrzebującym seniorom. I to, co ważne, gdybyśmy to przeliczyli na godziny wsparcia, to powinno pomóc i pozwolić na 17 tysięcy godzin wsparcia w tym ostatnim kwartale 2026 roku. O jakim wsparciu mówimy, kiedy mówimy o bonie senioralnym, o tym nowym rządowym programie? No, tak jak powiedziałem, chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także bardzo ważne i chciałbym, żeby to wybrzmiało, także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa. Proszę Państwa, wiemy, jak wygląda kwestia demografii. Osoby, które ukończyły 60. rok życia dzisiaj w województwie podlaskim, to 30% całego społeczeństwa. Wszystkie prognozy mówią, że do 2050 roku tych osób będzie nie mniej niż 50%. W związku z tym wzrasta ilość osób, które będą potrzebowały zorganizowanych usług wsparcia i dlatego te mądre polityki społeczne rządu, który reprezentuje w województwie podlaskim, odwołują się do tych wyzwań, które przed nami. Także bardzo się cieszę, że 34 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły się do tego programu. Wierzę, że kolejne lata ta pula podmiotów, które będą ubiegały się o te pieniądze, będzie wzrastała i tym samym będziemy mogli mieć poczucie, że seniorzy potrzebujący rzeczywistego wsparcia i rzeczywistej pomocy w naszym regionie taką pomoc uzyskują.
9: Kluczowych korzyści, które będą mieli seniory z tego bonu senioralnego. Czekaliśmy na to długo, bo pani ministra Okła-Drewnowicz walczyła o to naprawdę ponad rok, półtorej roku prawie, no ale udało się. I tak jak pan wojewoda powiedział, we wrześniu, pod koniec września zostało to już zatwierdzone. Chodzi o to, że opieka w domu seniora będzie nieodpłatna. To jest bardzo ważne, że w 100% refundowana z budżetu. Realne wsparcie w gotowej usłudze, bon, ma formę rzeczową, czyli nie będzie to przelew pieniężny, a będą to po prostu pieniążki na tę opiekę, na te świadczenia. Świadczenia będą dopasowane do danego seniora, czyli to, co będzie brane pod uwagę, to tak, stan zdrowia seniora, potrzeby jego i wtedy będzie to wszystko układane pod danego seniora. Właśnie to, co powiedział pan wojewoda, ten bardzo szeroki zakres, że nie będzie chodziło tylko o fizyczność, czyli o to, co trzeba codziennie z tym seniorem zrobić, ale na przykład załatwianie spraw w urzędzie, wizyty lekarskie, wykupywanie recept, czyli to wszystko i pielęgnacja, bo część tych seniorów może być również leżącymi. Ważną sprawą jest również to, że będzie w tym momencie rodzina, czy ta, która, jeżeli ktoś ma rodzinę, nie będzie samotny, nie jest samotną osobą, będzie miał możliwość normalnie pracować, bo w tym czasie, kiedy będzie w pracy, ten senior będzie zaopiekowany. Bo uprawnienia tego opiekuna będą naprawdę szerokie. Na przykład takie wyjście na spacer nie będzie się wiązało tylko na przykład na wózku z tym seniorem. Będzie również można iść do jakiegoś klubu seniora, będzie można iść do teatru. Ta osoba, jeżeli będzie leżąca, to ten opiekun będzie mógł coś poczytać, porozmawiać. I poza tym będzie społecznie bardziej dowartościowany, bo będzie miał kontakt z innymi ludźmi. co to jeszcze? Ważna sprawa, jest bardzo wysoki próg dochodowy, bo próg dochodowy w tej chwili wynosi w tym bonie senioralnym 3410, wobec czego to będzie naprawdę, jest bardzo, bardzo korzystny, bo do tej pory ta usługa z opieki społecznej to było 1010 zł na osobę samotną i 823, jeżeli jest w rodzinie, a w tej chwili ta kwota jest naprawdę znacząca. Gminy mogą się starać takie, gdzie nie ma do tej pory żadnej opieki tego typu, ewentualnie takie, gdzie na przykład 10 osób jest tylko pod opieką. Będą badania takie demograficzne, gdzie jest większy przyrost seniorów, gdzie bardziej starzeje się to społeczeństwo i wtedy te gminy również będą mogły starać się o taką pomoc.
1: SK Łomża News.
2: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Przy rzece cały czas trwają intensywne prace. Drugi etap budowy łomżyńskich bulwarów na ten moment został wykonany na około 60%. Bulwary mają być gotowe jesienią przyszłego roku. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
10: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporą część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccerers, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza. Więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
11: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak za rok już one będą gotowe?
10: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
1: SK Łomża.
2: W powiecie łomżyńskim pojawił się kolejny olejomat, tym razem na terenie gminy Widzna. Olejomat to specjalne urządzenie, które ułatwia mieszkańcom bezpieczne przekazywanie zużytego oleju spożywczego. Olejomat znajduje się przy urzędzie gminy. Piotr Domalewski zawitał do Łomży. Wielokrotnie nagradzany pochodzący z Łomży reżyser wziął udział w dialogach filmowych organizowanych przez Fundację Bardzo Dziki Wschód.
12: Zawsze jak jest jakaś okazja na spotkanie autorskie w Łomży czy też w okolicach, to zawsze bardzo chętnie się na tym spotkaniu zjawiam, bo jestem stąd. A poza tym mogę wtedy jechać na obiad do mamy.
2: Mówił Piotr Domalewski. To już ostatnie dni na decyzję. Tylko do piątku można głosować na zadania w budżecie obywatelskim.

0: Poza tym musimy iść do weterynarza. Nie. Cukier? Bardzo was proszę, abyście uważali z otwieraniem drzwi. Potem się wymknie i tyle go zobaczymy. A, i nie chciałbym, żeby cokolwiek mu się stało. Zgubi się, zapłaci i nie będzie umiał wrócić do domu. Bardzo.
1: Pokażcie mi kota, który w spokoju przyjąłby takie ograniczenie wolności. Nie wychodź, nie drap, nie wałęsaj się nie wiadomo gdzie.
2: Jest to spektakl dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Na pewno jest to widowisko familijne i myślę, że spektakl będzie również wydarzeniem nie tylko w naszym mieście, dlatego że po raz pierwszy jedna z bardziej popularnych książek napisanych przez Cichonia doczekała się adaptacji scenicznej, no i wystawienia na scenie. Chciałbym przedstawić również twórców naszego przedstawienia. Pan Dariusz Wiktorowicz. Dariusz Wiktorowicz jest aktorem, jest reżyserem. Był dyrektorem Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zresztą naszej publiczności tutaj jest, znaczy w teatrze i nie tylko w teatrze, ale myślę, że w naszym mieście jest rozpoznawalny, dlatego że jego spektakl zrealizowany kilka lat temu.
0: Trzy
2: lata temu Noniek Marty Guśniowskiej cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Był zagrany ponad 100 razy. Zresztą spektakl, który był prezentowany i w regionie północno-wschodnim, ta współpraca wyglądała bardzo znakomicie. No i ponownie zaprosiłem pana Dariusza do naszego teatru, aby zrealizował Cukierka. Za scenografię odpowiada i autorką scenografii jest Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Muzykę skomponował Michał Makulski, który wcześniej współpracował z naszym teatrem przy Pięknej i Bestii. A w obsadzie siedmioro aktorów naszej sceny jest z nami również pani Magda Paczyńska, która gra Cukierka. Myślę, że pewnie opowie w ogóle o tworzeniu samej postaci. Myślę, że ten tekst i ta forma zaproponowana przez twórców spektaklu na pewno przypadnie widzom do gustu i naszego Cukierka pokochają, a Cukierek będzie przez wiele lat w repertuarze, dlatego że któż nie lubi kotów? No wszyscy w ogóle lubimy koty, a jeśli koty jeszcze są niesforne, ale przy tym mają takie wspaniałe serduszko, no to myślę, że budzą w ogóle sympatię. Nasz Cukierek jest rzeczywiście takim kotem, który potrafi spsocić, a jednocześnie czasami ma takie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście robi dobrze. Więc gorąco zapraszam na ten spektakl. Spektakl, który mówi o przyjaźni, mówi o rodzinie, mówi o wychowaniu. A jednocześnie myślę, że też ma pewne jakieś takie pokłady i
0: przemyślenia, zwątpienia.
2: No pewnie przemyślenia tak, ale myślę tutaj o takim też dydaktyzmie, dlatego że uczy również dziecko, jak warto postępować jest ze zwierzęciem, jak można w ogóle zwierzątko pokochać, bo bardzo często Marcel, z którym nasz Cukierek się zaprzyjaźnia, to jest syn właścicieli czy syn domowników, no, broni tego cukierka i rzeczywiście ta przyjaźń między Marcelem a cukierkiem jest dosyć taka na serio, więc gorąco zapraszam na cukierka, a jednocześnie też jeszcze podkreślam, że ten spektakl również będzie takim spektaklem, który wchodzi w okres jubileuszowy, dlatego że w przyszłym roku mamy jubileusz 40-lecia naszego teatru, a więc rok niezwykle ważny dla naszej sceny. Będą też i kolejne premiery, kolejne realizacje, jak i wydarzenia, które będziemy tutaj proponować naszym widzom. Proszę bardzo, pan Dariusz Wiktorowicz.
3: Z bohaterem cukierkiem Waldemara Cichonia żyję i od wielu, wielu, wielu lat i zawsze marzyłem o realizacji tego, tych opowiadań, bo to jest kilkadziesiąt opowiadań, które z tego co wiem, to sięgnęły, pierwsze części sięgnęły już milionowych nakładów. I warto było to przenieść do teatru, skoro ma taką popularność i tak się świetnie dzieci w tym zaczytują i to w wieku już przedszkolnym. To poznajemy, bohatera poznajemy w momencie, kiedy opuszcza ten pierwszy swój dom. Dom, w którym ma rodzeństwo, w którym ma mamę i rusza w świat do pewnego innego domu i tam zaczynają się te pierwsze jego perypetie. Tam perypetie, z którymi się muszą dzielić też mieszkańcy, czyli tata, mama i ten Marcel. Nie tak łatwo się zaprzyjaźnić z kotkiem w nowym miejscu. I my poznajemy, tak jak dyrektor wspomniał, powinniśmy się zachowywać z takim zwierzęciem, jak powinniśmy postępować z takim zwierzęciem, ale też dzieci dowiadują się tego myślenia z drugiej strony. Tego, jak taki kotek myśli, patrząc na to, co się w tym domu dzieje. Co mu wolno, czego mu nie wolno. I widzowie śledzą razem z tym kotem te jego przeżycia, emocje, psoty, których on nie zawsze wie, że to jest niedobre. No, dla niego to są rzeczy normalne, a dla nas na przykład zwalenie choinki z bombkami to jest coś strasznego, a dla niego w ogóle to nie jest jakiś problem. Więc śledzimy w dosyć dużym tempie perypetie tego kotka w nowym miejscu. Oczywiście kończy się to bardzo, bardzo pozytywnie, aczkolwiek wcale ten kotek nie zamierza być nadal spokojny. Przecież tytuł sam mówi o tym cukierku tyłobuzie i co będzie dalej, to już muszą dzieci sobie doczytać w książeczkach, których jest kilka, bodajże 15 chyba wydań różnych opowiadań. My skupiliśmy się na pierwszym opowiadaniu, po to też, żeby można było sięgnąć i promując czytelnictwo, sięgnąć do następnych innych opowiadań Waldemara Cichonia. Z realizatorami współpracuję od wielu lat, bo akurat Michała znam bardzo dawno, zrealizowaliśmy z kilkadziesiąt nawet realizacji z Basią, to właściwie pracujemy prawie od początku. Zrealizowaliśmy spektakle w Teatrze dla Dzieci, w Teatrze Dramatycznym i również innych form warsztatowych czy teatrów offowych. Także są to tacy, powiedział, pewni realizatorzy, z którymi współpracuję od lat.
4: Cukierek, którego gram, jest postacią bardzo energiczną. Nie powiedziałabym, że jest łobuzem. Po prostu ma bardzo duże nakłady energii, ale też ma bardzo dużo pomysłów. Ma bardzo bujną wyobraźnię i jest ciekawy świata. Dlatego też wszystkie działania jego, które być może w oczach wyglądają jak jakieś przeszkadzanie, łobuzowanie, no to dla cukierka są raczej po prostu chęcią odkrywania świata i też zabawą, bo cukierek jest młodym kotkiem. Dla mnie fajny taki przekaz, który leci z tego spektaklu, to jest to, że że warto być cierpliwym i warto akceptować miejsce i scenariusz, w jakim się znajdujemy w życiu, bo być może sytuacja, która na początku wydaje się jakaś niezrozumiała, smutna i niewygodna dla nas, okazuje się najlepszą z możliwych sytuacji, w jakiej mogliśmy się teraz znaleźć. I ten spektakl, myślę, że to dobrze pokazuje. A cukierek no, zmaga się z nowymi sytuacjami, zmaga się z nowym otoczeniem, próbuje się w nim jakoś odnaleźć i próbuje oczywiście, jak to kot, też nadać jakichś swoich tutaj rządów i chce zrobić wszystko po swojemu, więc trochę psoci, ale myślę, że cukierek nigdy nie ma złych intencji.
3: Jak Państwo widzą, bohaterka, czy aktorka wcieliła się tak mocno w swoją postać, że uwierzyła w to, że nie jest tylko tym łobuziakiem. Może łobuzem nie jest, ale jest łobuziakiem. I tak bardzo miło Madzia mówi o swojej postaci, że jest taka sympatyczna.
4: To jest moja perspektywa jako postaci, oczywiście.
3: Oczywiście, że jest sympatyczny, ale czasem no, można byłoby na niego mocno pokrzyczeć. No, rozrabia. Zresztą, proszę Państwa, no właśnie, tak jak dyrektor powiedział, koty to jest coś, co jak już się raz tego kotka poznało, czy dostało, to już się z tym kotem tak człowiek zaprzyjaźnia i jest taka więź. Z psem jest inna więź. Pies jest bardziej oddany. Kot jest zatem samodzielny. On jest bardziej, ma większą osobowość. Tu mówicie czasem, że koty generalnie wybierają sobie właścicieli i to one w tym domu rządzą. To one w tym domu decydują, kiedy ma jedzenie, kiedy chce wyjść, kiedy się położy, kiedy ma wejdę ci na kolana. To nam się tylko wydaje, że jak kotek wskakuje na kolana, bo mówi kici, kici, kici, to on przybiega. To właśnie on wychował tego swojego właściciela. Przychodzi, zrobi miał, to już otwierasz kolanka, albo się kładziesz, albo bierzesz kocyk i ten kotyk wskakuje. To one nas wychowują, a nie my koty.
2: Jesteśmy teatrem, który wsłuchuje się w ogóle w głos najmłodszych, a jednocześnie teatrem, który stara się również wzbogacać repertuar, prezentując myślenie w ogóle o takie bardzo współczesne, dlatego że w naszym teatrze bardzo często są odkrywane teksty dziecięce, które są, może nie są powszechnie znane, natomiast te teksty rzeczywiście są pewną, one są w jakiś sposób bardzo wartościowe i nośne. Wymienię tutaj chociażby ostatnią realizację, która książka Joanny Chmielewskiej, niezbyt znana, natomiast rzeczywiście to przedstawienie bardzo, bardzo rezonuje, jest chętnie w ogóle oglądane i mówi o pewnym problemie, ale też wrócę i do skarpetek Joanny Bednarek. Tekst, który powstał nie tak dawno, natomiast my ten spektakl zagraliśmy chyba około 200 razy. Nadal jest chętnie w ogóle oglądany, chociaż w tej chwili nie jest w repertuarze, ale pewnie gdzieś za parę lat wróci. I w tej chwili kolejny współczesny tekst, który odkrywa nasz teatr, to jest Cukierek. W ogóle te książki są w kanonie lektur. Nawet zastanawiałem się, czasami trochę żal w ogóle tych lektur, które były, jak byliśmy my młodsi, bo rzeczywiście było mnóstwo pięknych w ogóle książek. W tej chwili są zupełnie inne pozycje, dlatego że Cukierek jest lekturą w klasach wczesnoszkolnych 1-3, ale przeważnie chyba dzieci sięgają w drugiej klasie. Natomiast wczytując się w ogóle w te teksty i nawet oglądając próbę, myślę, że rzeczywiście jest to tekst chyba też bardzo ważny, dlatego że uczy, jak dziecko powinno postępować w ogóle ze zwierzęciem, w jakich relacjach powinno być z rodzicami, że powinno mieć szacunek do zwierząt, więc myślę, że historia, o której mówił reżyser, która jest wypowiedziana jakby z perspektywy małego kota, ona rzeczywiście bardzo nas może uczyć. Ja pamiętam taką książkę Samozwaniec o psie, które też opowiadał jakby swoją historię zupełnie z innej pozycji, dlaczego warto dbać w ogóle o zwierzęta, dlaczego warto je kochać. Podobnie też jest i z naszym cukierkiem, że mimo wszystko to, że on jest małym kotkiem, ale jest to osoba bardzo, bardzo myśląca, że on ma swoje uczucia, że warto przytulić. Czasami można skarcić, ale po skarceniu, dlatego że się karci, nie sposób jakiś pejoratywny, absolutnie, bo można skarcić mówiąc, możesz zachować się tak, ale nie zachowuj się tak, a więc zawsze można inaczej, więc myślę, że ten spektakl będzie takim spektaklem, z którym młody widz będzie się identyfikować. A na pewno jeśli dojdzie do takich spotkań w naszym teatrze familijnych, a więc gdzie przychodzi publiczność wraz czy z rodzicami, czy z dziadkami, no to pewnie gdzieś ten spektakl będzie również rodzinnie omawiany, a może też inaczej później się spojrzy na swoje zwierzęta, które są w domu. Bo nasze zwierzęta, nasze wszystkie koty w tym spektaklu, a jest ich kilka, mają duszę.
3: Właśnie, chodzi też o to, że to nie tylko dzieci mogą poznać drugą stronę, albo jak zachowywać się ze zwierzęciem, ale czasem i dorośli nie potrafią, więc może z tego spektaklu też wyciągną jakieś wnioski.
2: Więc gorąco w ogóle zapraszamy Państwa na ten spektakl. Jest bardzo ciekawie zrealizowany inscenizacyjnie. Mówiłem tutaj Darkowi, bo Darek, reżyser, bardzo często gdzieś tam, znaczy no często gra w serialach, tak? Więc myślę, że jemu ta forma w ogóle serialowa też jest dosyć taka bliska, bo jest tak w takiej trochę formie sitcomowej zrobiony, więc myślę, że tych obrazów jest rzeczywiście bardzo wiele, one się ciągle zmieniają, a to, że dziecko w tej chwili lubi jednak pewną dynamikę w życiu, to zapewne też nie będzie się nudzić, więc zapraszamy na Cukierka. Zresztą mamy bardzo dobre takie relacje, szczególnie Darek ma bardzo dobre relacje z państwem w ogóle Cichoniów, bo ich zna. Ja z kolei poznałem w rozmowach telefonicznych, bo te rozmowy rzeczywiście trwały od dłuższego czasu, bo to jest i sprawa praw autorskich i tak dalej. Myślę, że też jakaś taka jest szansa przed tym spektaklem na prezentację tego widowiska szerzej, gdyż o czym wspomniał Darek, że nakład tych cukierków jest w tej chwili ogromny, że są fankluby w ogóle cukierka w Polsce i Państwo Cichonowie mają rozległe kontakty, gdzie mogą te kontakty udostępnić nam, ewentualnie być naszym promotorem i możemy wspólnie z nimi jakieś projekty realizować. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w rzeczywistości.
3: Oni bardzo chętnie też przyjeżdżają na spotkania ze szkołami, z młodzieżą, z dziećmi, chętnie prowadzą takie spotkania. Oczywiście, no, drodzy Państwo, to są opowiadania. Trzeba było skupić się na adaptacji, która no, jednak byłaby przystosowana do sceny i też szacunek dla Państwa Cichoniów, dla autora, że zgodził się, że wyraził zgodę na takie działania adaptacyjne i mam nadzieję, że będzie zachwycony, bo zna tylko scenariusz. Jeszcze oczywiście żadnych fragmentów spektaklu nie widział. Bardzo dużo piosenek, znaczy są 4 piosenki dopisane przeze mnie i one trochę jakby opowiadają, jakby, no tak, mam nadzieję, że to tak Państwo zrozumieją, że one są, popchają akcję do przodu, ale też opowiadają pewne nastroju, dlaczego się odchodzi z domu, jaka jest twoja procedura dalej, co to są święta. Jest dużo rzeczy dodanych do samego opowiadania. Opowiadania są bardzo krótkie. Opowiadają o sytuacji, zdarzeniu i następne. Musieliśmy wybrać te, które gdzieś są umiejscowione w dwóch, w trzech przestrzeniach. W tych opowiadaniach one się odbywają w przeróżnych, w halach, w szkole, na boisku. Musieliśmy się skupić do tych jakby najmniejszej formy, żeby po prostu uniósł to teatr i uniosła to przestrzeń teatralna, żeby, tak jak dyrektor powiedział, to są pewne takie szybkie zdarzenia, szybkie sitcomowe opowiadania, które teraz jest na to moda. Seriale trwają 30 minut, 15 minut, są nawet takie seriale i to czas jest troszeczkę inny. Nie ma już dwóch, trzech godzinnych tam powiedzmy filmów, tylko myk, myk, myk, myk i następna akcja, następna akcja.
2: Poza tym te książki współczesne dla dzieci nie są pisane na scenę. One są pisane dla konkretnego czytelnika, dla dziecka, ewentualnie dla rodziców. I my jako twórcy, chcąc adaptować, a następnie realizować ten spektakl, rzeczywiście musimy podjąć pewne wyzwanie, dlatego że ja z kolei jak przeczytałem pięć książeczek, to zastanawiałem się, Boże, jak w ogóle to można zaadaptować na scenę. Podobny dylemat miałem i ze skarpetkami bednarkowej, że te teksty na dobrą sprawę nie nadają się do adaptacji. Trzeba mieć jakiś klucz, żeby z kolei z tego stworzyć tekst, spójny tekst, wybrać w ogóle historię, żeby później widz również się nie nudził, żeby jakby spełnić też oczekiwania widza, dlatego że może ten widz przyjść, młody widz do teatru, znając czy cukierka, czy znając skarpetki, okaże się i on powie, nie, to ja myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, a to wygląda tak. Ja myślę, że akurat to, co zrobił reżyser Dariusz, za bardzo aż tak nie odbiega. Fajnie, że dodał też jedną taką scenę, bo u Cichonia nie było tej sceny, ale tu rozmawialiśmy, bo dziecko może też, mówimy o psychologii dziecięcej, że dziecko może zadać też pytanie, ale co się stało z pozostałym rodzeństwem? Bo na początku jest całe rodzeństwo, dlatego że nasz cukierek ma również rodzeństwo. Więc my tutaj, reżyser wraca jakby do rodzeństwa, że nie jest tak źle, że cukierek trafił do jednej rodziny, inny kot trafił jeszcze gdzieś tam, że te koty w ogóle mają się dobrze, a więc młody widz, dziecko jakby będzie usatysfakcjonowane tą odpowiedzią.
3: W opowiadaniu nie ma dużo dialogów, a teatr jednak jest, trzeba było trochę tych dialogów dopisać, ale starałem się, tak jak dyrektor wspomniał, zachować maksimum możliwości wykorzystania tego, co pisał autor, żeby też mu nie dopisywać różnych rzeczy i nie zmieniać charakteru postaci, ani jakieś dobudowywać nie wiadomo jakich dialogów. I chyba to się udało uzyskać.
2: No, pewnie tak, ale to jakby zweryfikuje publiczność już. Znająca oczywiście cukierka, tak. Ale zakładam, że dzieci znają.
5: SK Łomża.
6: Od czwartku studenci z Łomży będą mogli postarać się o stypendium prezydenta. Na złożenie wniosku będą mieli czas do 5 października.
7: Chcemy, żeby najlepsi studenci również wykazywali się działalnością na rzecz naszego miasta.
6: Mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: Deska Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.